zadowolstwie twe mokro. Zajmę za noś. Zajmę za noś on subego. Max sad manumis. A je płosy by czes mi bylo. Leszą mam arbutnic. A zun cari mi dice je cara febe du cari nukce. Je joy.